0: manje tuka kuwade manje ugategede doga nyonyo se ubado ulisa program tuwa tukwenkuke sports special echitunda chio kubidiwe chitobe chigenza wano kuradio budu Musasa ya poki no budu, mchibuka masaka
1: Wakati
0: Metusensira, netutakaza matuwa di jako
1: Radio